0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

ciemność za oknem gęstnie jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, słuchając szumu w X5, gdzie w 1986 roku pewien gość z ekipy kręcącej Poltergeista uznał, że użycie prawdziwych ludzkich szkieletów na planie to genialny sposób na zaoszczędzenie paru dolców, bo plastik wyglądał zbyt sztucznie, więc aktorzy taplali się w błocie z autentycznymi nieboszczykami, nie mając o tym zielonego pojęcia, co jest w sumie uroczym przykładem na to, jak bardzo przemysł filmowy ma w nosie twoje dobre samopoczucie, gdy w grę wchodzą koszty produkcji. Więc teraz, gdy czujesz ten dziwny niepokój w kościach, wiedz, że to tylko echo dawnych błędów. A teraz Nick Jonas i Jealous w X5.

0: W 1982 roku filmowcy wpadli na obłędny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeist, bo były tańsze od plastikowych podróbek i tak sobie pływały z aktorkami w rytm mrocznego absurdu. A teraz w X5 czas na najupiorniejszy bit, czyli Tadeusz Woźniak i Zegar Mistrz Światła. W X5.
1: Kiedy przyjdzie, także powiem.

0: Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, Adam Lewandowski, Przemek Śledziucha, Jola Majkrzak, Mariusz Jagoda, Piotrek Woźniak i ja, Tadeusz Woźniak. Dziękuję Wam serdecznie.
1: Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz echo miasta, choć wiesz doskonale, że nic dobrego po drugiej nad ranem się nie wydarzy. Ale przynajmniej w X-Vibe płynie ten sam niepokojący bit co zawsze. Słuchaj tego. W 1994 roku świat oszalał na punkcie Tamagotchi, czyli małego plastikowego jajka, z którego wyklułał się cyfrowy byt, domagający się ciągłej uwagi i żarcia, co kończyło się zbiorową depresją dzieciaków, gdy ich wirtualny pupil zdychał z powodu braku kliknięcia w odpowiedni przycisk. Totalny absurd. Jakbyśmy potrzebowali więcej stresu w życiu. A teraz wyobraź sobie, że te wszystkie pikselowe zwierzaki ciągle gdzieś tam błądzą w eterze, czekając na karmę. Teraz Lord i Royals w X-Vibe.

Wiesz, w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do dwóch stacji telewizyjnych w Chicago, przerywając sygnał w maskach z gumy i machając metalowymi rurkami przed kamerą. A wszystko to przy dźwiękach dziwnego buczenia, bo nikt do dzisiaj nie wie, kto stał za tym cyfrowym sabotażem w czasie, gdy technologia stawiała swoje pierwsze niepewne kroki w stronę chaosu. Co jest całkiem niezłą lekcją o tym, że nawet najbezpieczniejszy system da się zhakować przy pomocy trochę sprytu i sporej dawki absurdu w Night Market. Więc zanim wpadniesz w paranoję, że twój telewizor cię obserwuje, posłuchaj, jak Kendrick Lamar rozlicza się z przeszłością, bo on przynajmniej robi to w rytm, który wchodzi pod skórę szybciej niż jakikolwiek haker. Teraz Kendrick Lamar i utwór Luther w przestrzeni X-Vibe.

siedzisz w ciemnościach, więc pewnie nie wiesz, że w 1998 roku twórcy filmu Truman Show wpadli na pomysł OT i ukryć w scenografii dziesiątki ukrytych kamer, które miały śledzić każdego z nas, ale zamiast tego stworzyli najbardziej paranoiczną wizję świata, w której każdy twój krok to tylko słaby bit w czyimś chorym scenariuszu, bo przecież w tamtych czasach technologia zaczynała nas pożerać żywcem, a my wciąż naiwnie wierzyliśmy, że to tylko niewinna rozrywka. Choć prawda jest taka, że od dawna jesteśmy marionetkami w cudzym, kiepsko wyreżyserowanym spektaklu. Więc lepiej po prostu przestań się oglądać za siebie i daj się porwać w X-Vibe. Bo teraz Marek Grechuta i Korowód w Radiu X-Vibe.

W roku 1994 firma Sega wypuściła grę Night Trap, wywołując totalny obłęd w amerykańskim Senacie przez sceny porywania dziewczyn w domach, co w Nightmarek brzmi jak zwykły wtorek, więc odpuść sobie strach przed niską rozdzielczością i wczuj się w ten beat, bo Kesha zaraz powie ci, kim naprawdę jesteś w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu, więc posłuchaj o totalnym obłędzie z roku 1984, kiedy to twórcy filmu Gremliny, rozrywające domowe zacisze, tak bardzo bali się reakcji widzów na pewną scenę w mikrofalówce, że o mały włos nie wycięli jej z cholerę, bo przecież nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby oglądać eksplodującego futrzaka w kuchni. A dzisiaj takie historie to dla nas tylko uroczy retrobit, który przypomina, że za fasadą ładnych zabawek zawsze czai się coś, co chce ci popsuć wieczór. Ale nic nie psuje humoru tak skutecznie, jak bycie samemu w X-Vibe. Teraz Szaus z kawałkiem Love Tonight w radiu X.

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż trzyma w szufladzie portfel byłej, bo wydaje mu się, że jak go odda, to ostatecznie przyzna przed samym sobą, że to już koniec. Smutne, ale przynajmniej szczere. Więc teraz puszczamy to w niepamięć. W radiu X-Vibe, Fast Boy z kawałkiem Forget You. Choć w tym przypadku sugerowałbym raczej Keep It.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

2002 roku ekipa Matrixa wstrzyknęła film cyfrowy Szum, żeby wyglądał bardziej brudno i autentycznie. Co jest komiczne, bo dzisiaj płacimy fortunę, żeby pozbyć się tego samego ziarna z naszych smartfonowych fotek. Świat oszalał, ale przynajmniej w X-Vibe beat wciąż trzyma poziom. Teraz raz, dwa, trzy i czy te oczy mogą kłamać w X-Vibe?

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakbyś liczył na to, że cyfry zaczną układać się w sensowną całość, co jest równie naiwne jak wiara w to, że w 1987 roku ludzie w Japonii masowo kupowali lalki, które po naciśnięciu brzucha wydawały siebie dźwięki przypominające płacz dziecka. I to wcale nie był żart, tylko totalny obłęd, który miał uczyć nastolatki opieki nad potomstwem, a skończył się zbiorową histerią, bo zabawki psuły się w nocy, budząc całe osiedla tym swoim nienaturalnym wyciem. W X-Vibe nikt cię nie będzie oceniał za to, że wolisz towarzystwo maszyn niż ludzi, którzy mają tylko kłopoty. Teraz Saxena i What It Is w X-Vibe.

0: Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wiesz, czasem zastanawiam się, czy w ogóle istniejesz, czy jesteś tylko wynikiem błędów matrycy tego miasta, bo świat bywa dziwniejszy od najgorszych snów, o czym przekonał się pewien facet w 1986 roku, kiedy to po premierze filmu o pewnym laukowatym mordercy ludzie masowo zaczęli wierzyć, że zabawki naprawdę mają własne życie i knują spiski przeciwko śpiącym właścicielom, co doprowadziło do fali zwrotów towaru do sklepów, bo przecież nikt nie chce budzić się z plastikiem wbijającym się w piętę. Tak więc skoro już wiesz, że wszystko wokół może być podstępne, włączam ten beat w X-Vibe, żebyś przynajmniej wiedział, co cię zaraz zaatakuje, bo oto Cardinal Official oraz Akon z numerem Dangerous wkraczają do twojego świata w X-Vibe.

Marek z Ursynowa znów analizuje ten jeden niefortunny uśmiech z kasy w markecie, jakby to był klucz do zrozumienia upadku cywilizacji, więc niech ta kometa w końcu uderzy w ten chaos, bo dosłownie szukamy kosmicznej skały, która wreszcie zgasi światło. To był Komet od Udo Lindenberga i Apache 207 dla Marka. Ode mnie w Radiu X-Vibe. Lećcie w kosmos!

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Zegar znów wybił godzinę duchów, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu E.T. wpadli na genialny pomysł zatrudnienia do roli głównej istoty pozaziemskiej kobiety bez nóg, która poruszała się na deskorolce, co w połączeniu z gumową maską stworzyło taką dawkę niepokoju, że dzieciaki na planie autentycznie płakały z przerażenia. A dziś brzmi to jak scenariusz kiepskiego horroru klasy B, choć wtedy wszyscy udawali, że to czysta magia kina. Więc nie zdziw się, jeśli dzisiaj w X-Vibe poczujesz, że ktoś patrzy ci na plecy, bo w świecie pełnym pikseli i pustki każdy czuje się jak Kasia Kowalska w utworze Nobody. Więc czas na ten klasyk w X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten migający ekran, jakby miał ci wywróżyć przyszłość albo chociaż sensowny powód do wyjścia z domu. Chociaż w 1986 roku pewien człowiek uznał, że filmy wideo są zbyt nudne i stworzył coś, co miało być szczytem nowoczesności. Mowa o technologii wideo w wysokiej rozdzielczości, która wczesnym prototypom dodawała tyle szumu, że obraz wyglądał, jakbyś patrzył przez zamarzniętą szybę w środku srogiej zimy. Co z tego, że wydali na to fortunę, skoro każdy detal przypominał cyfrowy koszmar z innego wymiaru? W X-Vibe wiemy, że czasem im bardziej się starasz, tym bardziej wychodzi totalny obłęd. I tak właśnie kończymy ten nightmarek. Teraz Descript oraz Will Pontka M i ich Hall of Fame w X-Vibe.

Sweet Bad Cycle od Avimax w X5. Wiedziałeś, że Ava, zanim stała się gwiazdą, pracowała w cukierni, żeby opłacić sesje nagraniowe? Następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Lee Marrow. Zostań z radiem.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość dla kierowcy srebrnego kombi, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach w taki sposób, że do dzisiaj, jak widzę ten model auta, to sprawdzam, czy nie mam wbitego w zderzak jego lusterka. Więc dedykuję Ci utwór Sweet About Me wokalistki Gabriela Cilmi, bo w sumie po tym wszystkim jesteś dla mnie naprawdę słodki. A teraz w radiu X-Vibe leci właśnie to wspomnienie od Marka dla mistrza czarownicy z kombi.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Najpierw pytasz what, a potem wpadasz w feel this moment, jakbyś nie miał innych problemów w życiu. Przestań analizować. Po prostu to przetrwaj. Radio X Vibe.

Być fancy to niby szczyt ambicji, ale potem wchodzi music that you can dance to i nagle musisz udawać, że umiesz się ruszać, co jest zwykłym oszustwem. Radio X Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten numer swojej sąsiadce Virginii, bo dziewczyna od tygodni uporczywie nie chce wyjść z jego garażu, mimo że on przecież wyraźnie śpiewa, że to właśnie tam powinna się wreszcie objawić. To jest totalny obłęd, ale w pełni rozumiem ten apel, bo przecież nikt nie lubi, jak mu się nieproszony gość panoszy po posesji, więc leci dla niej ten klasyk w Radiu X Vibe. Train Meet Virginia. Dla Virginii od Marka. Trzymaj się tam, chłopie, i nie daj się wygryźć z własnego garażu.

0: Radio X-Vibe.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

To było Who's That Girl w wykonaniu Eve w X5. Wiedziałeś, że Eve zaczynała karierę jako kasjerka, zanim stała się ikoną hip-hopu? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża MC Hammer. Zostań w Radiu X5. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Skoro jesteś taki too good at goodbyes, to mam nadzieję, że twoje serce i dusza... Chwila, you're my heart, you're my soul i jeszcze tu zostały, czy już je wyprzedałeś na OLX? Radio X Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.

to był Infinity of James Young w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w wieku 14 lat założył własną firmę produkującą oprogramowanie? Następne fity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Eddie Murphy. Zostań w Radiu X-Vibe.

0: on me.
1: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

Marek z Sosnowca przesyła wiadomość, że dedykuje ten numer swojemu dziadkowi, bo ten od lat próbuje leczyć cukrzycę, jedząc wyłącznie kostki cukru z pudełka. Więc ten utwór to idealny hymn dla kogoś, kto tak bardzo wierzy w moc słodkiego taty, że aż trzustka odmawia posłuszeństwa. Dziadku, trzymaj się tam jakoś, a my w Radiu X Vibe lecimy z tym klasykiem Sugar Daddy od Patsy Galant. Dla Ciebie od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To był Miles Smith i Nice to Meet You w X-Vibe. Czy wiesz, że ten chłopak, zanim został muzykiem, pracował jako trener piłki nożnej dla dzieciaków? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wraca Phil Collins. Zostanie w radiu X-Vibe.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Skoro poczułeś się jak creep, to może czas pomyśleć o Forever Young, bo twój PESEL niestety nie będzie już młodszy, stary. Takie życie w Radio X-Vibe.

Chan. Jackie Chan próbował skopać tyłki, ale wpadł w objęcia Tutti Frutti Summer Love. Trochę dziwny ten zwrot akcji, ale hej, przynajmniej nikt tu nie oberwał z pół obrotu. Radio X Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Słuchaj, Gracjan Scycowa z tej strony. Pakuję te kartony od rana, mam już dosyć, więc puszczaj mi szybko Walking on the Sun od Smash Mouth, bo tu oszaleję w tym radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Love is a Battlefield, Pat Benatar w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pat zaczynała jako operatora w banku, zanim stała się ikoną rocka? To następne hity dla pokolenia X. Zaraz usłyszysz Willa Younga. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza. Grilla u Janusza.

skoro I Wanna Love You właśnie zrujnowało Ci nadzieję na miłość, przesiądź się do Magic Carrion. Bo w tym aucie przynajmniej nikt nie pyta o uczucia. Totalny odlot w radiu X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci, jak żyć. Nie mówimy Ci, na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był tatu od Loren w X-Vibe. Wiedziałeś, że Loren jeszcze przed karierą muzyczną pracowała jako operatorka w reality show? Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjeżdża Def Leppard. Zostań w radiu X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Marek z trzeciego piętra przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który chyba potrzebuje uwierzyć, że miejsce parkingowe pod klatką nie jest jego prywatną własnością, więc dedykuje mu utwór Believer zespołu Imagine Dragons, żeby w końcu uwierzył w istnienie przepisów ruchu drogowego. A to wszystko w Radiu X-Vibe dla sąsiada od Marka.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Kurczę, słuchajcie, tu Urszula z Nowego Jorku. Próbuję właśnie ogarnąć ten cały bałagan w kuchni, ale pomyślałam o starych czasach i tym, że mimo wszystko wciąż jesteśmy kumplami. Zagracie może Warrior Nice Version od Ricky Maltese na tym waszym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

Summer Taylor Swift X Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała swój pierwszy utwór w wieku 12 lat, używając do tego zaledwie 3 akordów? Następne hity dla pokolenia X zaraz wjadą Foo Fighters, więc zostań z radiem X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Barman po bartender już dawno zbankrutował, więc teraz w Empire State of Mind Part 2 Broken Down płaczesz nad rozanym drinkiem w wersji akustycznej. Życie to jednak niezły żart. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

prawda boli, ale jeszcze bardziej boli widok konnego najazdu na twój salon. Czas na totalny obłęd, bo przecież nikt nie prosił o ten powrót do przeszłości. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: dream. Yeah, you said forever, now I drive alone past your...
1: To był Driver's License Olivii Rodrigo w X-Vibe. Wiedziałeś, że Olivia napisała ten tekst w swoim sypialni, co chyba tłumaczy ten cały dramatyzm. Następne hity dla pokolenia X, czyli Jason Donovan i Kylie Minogue w drodze. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Marek z Radomia przypadkiem napisał szefowi, że zamiast raportu wyśle mu raport z pogrzebu, co skończyło się tygodniem niezręcznej ciszy w biurze. Więc na otarcie łez w Radiu X Vibe dla szefa od Marka leci Somebody, bo każdy z nas potrzebuje kogoś, kto wybaczy takie wpadki. Natalie LaRose i Jeremiah.

0: X-Vibe nie pyta, tylko gra.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Najpierw This Girl myślała, że ucieknie, ale potem wpadło We'll Be Together i szansę na samotny wieczór właśnie szlak trafił. Wybacz, takie życie w radio X-Vibe.

słuchaj, Eugenius stupadł tutaj, sprątam właśnie stary karton z liceum i nagle mnie naszło. No, Love Train od Holly Johnson, bo inaczej oszaleję w tym bałaganie w radiu.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Skoro airplanes już odleciały, a ty utknąłeś w rzeczywistości, pora na Saturday Night przy wtorkowym obiedzie. Przynajmniej tyle dobrego, że nie musisz płacić za bilet. Radio X Vibe.

0: To był Pink Pony Club od Chapel Rowan w X-Vibe. Wiedziałeś, że ta dziewczyna pracowała w kawiarni, zanim stała się gwiazdą? Mamy następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Lionel Richie. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Man, what in the world is happening down in the hall?

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Bemowa przysłał wiadomość do tego upierdliwego bota od cudownych diet, który pycha mi się w skrzynkę częściej niż sąsiad po cukier, więc w Radiu X-Vibe gramy Fall Out Boy i My Songs Know What You Did in the Dark, bo przecież te maile doskonale wiedzą, co zmalowały w mojej poczcie.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

to było Stand By i When I Me w wykonaniu Sekmos, Electric Hearts i Re w X-Vibe. Czy wiesz, że Jeanne Mas w młodości chciała zostać tłumaczką języka hiszpańskiego, zanim podbiła listy przebojów? Następne hity dla pokolenia X, a już za chwilę w głośnikach właśnie ona. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z bloku na osiedlu Słonecznym przysłał wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który notorycznie zastawia dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem. Więc dedykujemy mu utwór Cool Kids zespołu Echo Smith, żeby wreszcie poczuł się jak jeden z tych fajnych dzieciaków, które potrafią zaparkować w wyznacznych liniach. Co słychać teraz w radiu X Vibe dla sąsiada od Marka.

Skoro The Power of Love nie uratowało twojego ostatniego związku, spróbuj przynajmniej rytmicznie postukać kubkiem do Cups. Może chociaż sąsiedzi przestaną w końcu pukać w ścianę. Radio

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: Najpierw Cheap Thrills za grosze, a potem Duri Duri, bo przecież godność nie kosztuje. A i tak ją ostatnio zgubiłeś.
1: No, przynajmniej rytm się zgadza.
0: Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem zamawia czwartą pizzę i wierzy, że to przeznaczenie, więc dedykujemy mu J-Ho, bo w tym przypadku to faktycznie może być jedyne przeznaczenie, jakiego czeka. W radiu X-Vibe w kawałku A.R. Rahmana, The Pussycat Dolls oraz Nicole Scherzinger, czyli Marek dla Marka w wersji nocnego łakomczucha.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

0: Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.
1: Play.

To było Love Plus One od Haircut 100 w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Nick Hayward pracował kiedyś jako pomocnik w drukarni, zanim trafił na listy przebojów? Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Jonas Brothers, więc zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: każdy odkryty szczęścia ląd imieniem zwał.
1: To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy.

To był Krzysztof Krawczyk i jego opowieść o tym, co dał nam świat. Przy czym świat w 1986 roku dał nam głównie katastrofę w Czarnobylu i premierę gry Legend of Zelda, co w sumie idealnie podsumowuje balans między dramatem a rozrywką w życiu każdego z nas. Skoro już wiesz, że historia bywa równie nieprzewidywalna, co gust muzyczny twojego wujka na weselu, czas przeskoczyć z polskiej nostalgii w stronę szwedzkich syntezatorów, które może nie leczą świata, ale przynajmniej pozwalają zapomnieć o jego mankamentach przez kilka minut. Teraz Swedish House Mafia oraz John Martin i Don't You Worry Child w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Dostałem wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu sprzątania jej piwnicy udało mu się znaleźć ten nieszczęsny, zaginiony koszyk na zakupy. To niesamowite, jak Green Day już wtedy wiedział, że znalezienie zaginionego przedmiotu domowego to prawdziwy obłęd, który zmienia życie. A teraz w Radiu X-Vibe Green Day Basket Case dla sąsiadki od Marka.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze. I would do

0: Dua Lipa i Angele. Właśnie zakończyły ten gorączkowy maraton i szczerze mówiąc, po takim natężeniu emocji potrzebuje chwili na ochłonięcie. Bo w 2004 roku świat oszalał na punkcie telefonów z klapką, które miały wyznaczać nowy standard elegancji, a dzisiaj służą co najwyżej jako przycisk do papieru albo rekwizyt w filmach o przeszłości. W X-Vibe czas na coś, co wyrwie cię z tej nostalgicznej drzemki. Więc sprawdźmy, czy twój system wytrzyma ten poziom energii, bo teraz Usher i Scream w X-Vibe.
1: Oh shit, baby.

To było Where Have You Been od Rihanny w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona ma ubezpieczone nogi na $1 000 000? Następne hity dla pokolenia X. A teraz leci Cher. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Prawdziwe powietrze od Loka to całkiem niezły sposób na udawanie, że oddycha z czymś innym niż smogiem. Ale skoro już o tym mowa, warto pamiętać, że w 1998 roku pewien człowiek zdołał przeżyć w zamkniętej kapsule bez dostępu do świeżego powietrza przez 240 godzin, co dowodzi, że ludzie zrobią wszystko, byle tylko nie musieć rozmawiać z rodziną przy niedzielnym obiedzie. Podobną izolację od rzeczywistości serwuje nam dzisiejszy wieczór w Radiu X-Vibe, gdzie nawet najgłupsze decyzje brzmią jak plan na życie. Skoro zamieniliśmy już tlen na coś bardziej abstrakcyjnego, czas na kolejne pozycje, które układają się w głowie równie chaotycznie. Teraz Lone Tasker i Positions w Radiu X-Vibe.

Kids Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej instruktorce jogi, bo podczas ostatniego zajęcia tak mocno próbowała go złożyć w kostkę, że dosłownie potrzebował, żeby go ktoś w końcu wziął w całości, bo sam się rozsypał na macie. To totalny klasyk o fizycznym składaniu człowieka do kupy. Więc bierzemy to na warsztat. A teraz w Radiu X-Vibe Sia, Brief Me, dla instruktorki jogi od Marka.

to brzmiało jak rozpaczliwa próba udowodnienia światu, że dramaturgia w muzyce wciąż żyje. Choć szczerze mówiąc, wolę ten rodzaj przesady niż udawany optymizm wczesnych lat 90. Kiedy to w 1994 roku świat zachwycił się Tamagotchi, czyli cyfrowym zwierzakiem, którego jedynym celem było umieranie w twojej kieszeni. Co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego nastroju. Bo skoro już wszystko stracone, to czas na amerykański rock, który przynajmniej nie udaje, że X-Vibe jest miejsce na smutki. Więc teraz The Killers i When You Were Young w X-Vibe.

to był Empire State of Mind od Jay-Z i Alicia Keys w X-Vibe. Wiedziałeś, że Jay-Z przed karierą handlował płytami z bagażnika swojego auta? Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wjedzie Prince. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Golek Orkiestra na Ściernisku to ten rodzaj nostalgii, który albo kochasz, albo skutecznie wypierasz z pamięci razem z pierwszymi latami 2000. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 1998 roku świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było jedynym wyzwaniem wymagającym więcej skupienia niż przetrwanie w korku na mieście. Dzisiaj to tylko relikt. Podobnie jak wiara w szybki powrót do spokojnego życia po ciężkim dniu. Ale przynajmniej w Radiu X-Vibe zmieniamy klimat na coś zdecydowanie mniej wiejskiego. Zostawiamy instrumenty dęty za sobą, żeby wpaść w zupełnie inne rejony, gdzie indie folk brzmi jak terapia na wieczorne zmęczenie. Teraz Of Monsters and Men i Little Talks w Radiu X-Vibe.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po miesiącu walki udało im się wyplenić te cholerne róże z ogródka, które zarastały im cały podjazd. To totalny klasyk o ogrodnictwie, bo w życiu najważniejsze jest, żeby wreszcie pozbyć się chwastów i odzyskać przestrzeń na parkowanie. A teraz w Radiu X Vibe Black. Everything's coming up roses. Dla żony od Marka.

0: głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.
1: Wzruszyłam się, no.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.

Słońce w tym numerze świeci tak mocno, że aż pieką oczy. Choć umówmy się, że jazda z otwartym dachem kończy się zazwyczaj katarem, a nie sławą z teledysku. W roku 1993 ludzie wierzyli jeszcze, że skórzane spodnie dodają charyzmy, a nie tylko utrudniają życie przy próbie zwykłego siadania. Ten cały retroklimat w X-Vibe wchodzi gładko, niczym poranna kawa, więc czas na mocne ryfy, które wylecą cię z letniego lenistwa. Teraz Lenny Kravitz i Are You Gonna Go My Way w X-Vibe.

0: money.
1: Słyszałeś No Limit od G-Eazy'ego, A$AP Rocky'ego i Cardi B w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cardi B, zanim zdobyła sławę, pracowała jako kasjerka w supermarkecie, z którego wyrzucono ją za zbyt niskie ceny dla znajomych. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Aqua. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Dix Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz. T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe.

0: Fine. Cool, fine, done, wicked.
1: Pamiętacie rok 2000, pierwszy, kiedy to wszyscy wierzyli, że nasze komputery wybuchną przez jedną cyfrę w kalendarzu, a jedynym realnym zagrożeniem była moda na spodnie biodrówki. Dramat. Totalny brak profesjonalizmu w projektowaniu garderoby. W czasie audycji w X-Vibe serwujemy dźwięki, które nie potrzebują cyfrowych poprawek, żeby brzmieć dobrze. Teraz Blind Melon i No Rain w radiu X-Vibe.
2: Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

Jam i ten ich Harley to klasyka, która zawsze przypomina mi, że kiedyś ludzie mieli więcej czasu na proste radości. Podobnie jak w roku 2003, gdy świat zachwycał się pierwszym komercyjnym lotem kosmicznym. A teraz zmęczenie materiału daje o sobie znać, więc pora na trochę spokoju. WX Vibe z iMill oraz Jethro i ich I'm So Tired w radiu X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Słuchajcie, ci bracia z Proclaimers musieli mieć naprawdę słabą kondycję, skoro tyle chodzili, a potem jeszcze chcieli się pokładać pod drzwiami. To mnie przypomniało rok 1987, kiedy to pewien Amerykanin zdecydował, że sprzeda swoją duszę na aukcji internetowej za $1 i oczywiście nikt tego nie kupił, bo nawet wtedy ludzie mieli więcej rozumu niż teraz, gdzie niektórzy sprzedają powietrze w słoikach. Więc skoro świat się pomylił, to czas na Patrycję Markowską, która zaraz w Radiu Geeks Vibe wyjaśni wam, jak to jest z tą pomyłką w twoim życiu.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Ronan Keating przekonywał nas, że życie jest jak kolejka górska, ale nawet on nie przewidział, że w roku 1997 pewien Japończyk zaprojektował robota, który miał wyłącznie przewijać kasety magnetofonowe, co było szczytem lenistwa, którego niestety nie da się już powtórzyć. W czasie audycji w Jazz Vibe, gdzie zamiast czekać na przewinięcie, po prostu wchodzimy w klimat, który wymaga szybkiego koktajlu i dużo luzu, więc skoro już wiedzieliście, że życie pędzi, to teraz T-Pain oraz Jung Jok zaserwują wam coś na zgaszenie pragnienia w X Vibe. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

minął. Bega to naprawdę znał sposób na życie, skoro wystarczyło mu kilka imion, aby zapisać się w historii muzyki. A propos historii, w 2009 roku pewien mężczyzna w USA pozwał samego siebie o $50,000, aby wymusić wypłatę z ubezpieczenia, co jest dowodem na to, że ludzka kreatywność nie ma granic, podobnie jak chęć zapamiętania każdej bliskiej osoby, co znajdziecie w Dix Vibe w utworze Shouse Won't Forget You.

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Małgorzata Ostrowska i jej meluzyna to dowód na to, że w 1985 roku polska wyobraźnia nie potrzebowała drogich efektów specjalnych, żeby zamienić zwykłe studio w podmorską krainę. Skoro jesteśmy przy wizjach, w 2008 roku światło dzielne ujrzał pierwszy film z uniwersum Marvela, który udowodnił, że nawet w zbroi z odzysku można zostać miliarderem, co jest całkiem niezłą metaforą muzycznego sukcesu. Skaczemy z dna oceanu prosto na szczyt, gdzie pożądanie i blichtr smakują najlepiej w towarzystwie mocnej sekcji. Więc zostawiamy syreny za sobą i sprawdzamy, czy w Radiu X Vibe znajdzie się miejsce na ten epicki duet. Teraz Jay-Z oraz Justin Timberlake i Holy Grail w Radiu X Vibe. You take the clothes off my back.

Tu Radio X-Vibe. Gramy to, co puściłby twój stary, jakby umiał Spotify.

dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten od 3 lat nie potrafi naprawić kapiącego kranu w kuchni. A przecież w tekście wyraźnie słychać ostrzeżenie przed zalaniem całego bloku. Totalny obłęd, ale trzymaj się tam, ziom, bo woda to nie żarty. A teraz w Radiu X-Vibe Manam, cykady na cykladach. Dla szwagra od Marka.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Maggie Go załatwiła sprawę, choć słuchanie tego na-na-na to jak powrót do czasów, gdy jedynym zmartwieniem było to, czy bateria w Walkmanie wytrzyma do końca trasy. W roku 1999 świat oszalał na punkcie Jennifer Lopez, a teraz ktoś wpadł na pomysł, żeby odgrzać to danie, dodając mu nieco więcej współczesnego tempa. Nie żeby to było złe, po prostu czuję się przy tym jak dinozaur próbujący zrozumieć TikToka. Teraz Tyłopilots oraz The Hofnar i If You Had My Love w X-Vibe.

0: To było I Feel Love w wykonaniu Bronski Beat w X-Vibe. A czy wiesz, że wokalista Jimmy Somerville nigdy nie pobierał lekcji śpiewu i po prostu zaczął falsetować w kuchni? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Lou Bega. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Siedzę tu w mroku, patrząc, jak świat za oknem powoli traci ostrość, a ty pewnie zastanawiasz się, czy to jeszcze rzeczywistość, czy już początek końca. Więc w tym klimacie Nightmarek wjeżdża na pełnej, bo w 1998 roku pewna firma produkująca zabawki wypuściła lalkę Ferbi, która miała być hitem, a okazała się sprzętem podsłuchującym. Bo amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego zakazała wnoszenia tego puchatego badziwia do biur, bojąc się, że te małe bestie zapamiętują tajne rozmowy i powtarzają je w najmniej odpowiednim momencie. Co w X-Vibe brzmi jak kiepski żart, ale w czasie audycji liczy się tylko ten dziwny beat, który zaraz wyleje się z głośników, więc niech cię nie zmyli spokój nocy, bo teraz Zed, Maren Morris oraz Grey i ich The Middle.

Marek z Ursynowa pisze, że wciąż sprawdza telefon byłej, bo nie potrafi przestać kontrolować własnego smutku. I w sumie, jak tak patrzę na to życie, to chyba wszyscy tracimy kontrolę. Tylko niektórzy robią to w rytm niezłego soulu. Wjeżdża Teddy Swims i Lose Control. Dla Marka, od nas wszystkich, próbujących utrzymać pion w radiu X-Vibe.

0: 204 rok przyniósł nam totalny obłęd w świecie technologii, bo oto do sklepów trafiła pierwsza komercyjna wersja wirtualnego asystenta, który miał być twoim przyjacielem, a skończył jako cyfrowy stalker śledzący każdy twój ruch w sieci i analizujący mimikę twarzy przez kamerkę internetową, za którą ludzie płacili fortunę, myśląc, że to szczyt innowacji, podczas gdy w rzeczywistości ten plastikowy koszmar po prostu nagrywał jak jeż kanapkę w środku nocy w blasku monitora, niczym jakiś zboczeniec z poprzedniej epoki. No ale cóż, takie były czasy. Dążenia do przyszłości, której nikt nie prosił, żeby była aż tak wścibska. Teraz posłuchaj kawałka o miłości, która trwa krócej niż instalacja tamtego systemu. Więc ich troje i zawsze z tobą chciałbym być. W X-Vibe.
1: Gaśka! Gaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Gaśkę?
2: Gaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

W 2002 roku w czasie prac nad filmem Ring ekipa techniczna znalazła w studiu dziwnie włączony telewizor z szumem, choć nikt go nie podłączył do prądu. To czysty nightmare, bo technologia lubi płatać figle, gdy nikt nie patrzy. Zupełnie jak te biodra, które w X-Vibe nigdy nie kłamią. Więc czas na Shakirę oraz

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu tu jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, patrząc na to, jak wleczesz się przez tę noc niczym bohater kiepskiego horroru klasy B. Skoro już musimy tkwić w tej czasoprzestrzeni razem w X-Vibe, to wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom łamał się do sygnału telewizyjnego w Chicago i nikt do dzisiaj nie wie, kto krył się za tą upiorną komputerową maską wykrzywiającą twarz w cyfrowym ataku epilepsji. To był czysty obłęd oglądać, jak gość z ekranu bełkocze coś o największym nerdzie świata, podczas gdy technicy w stacji rwali sobie włosy z głów, próbując odzyskać kontrolę nad sygnałem. Współczesny streaming to przy tym nuda. A teraz Bruno Mars i It Will Rain w X-Files.

W latach 90. pewien gość wpadł na pomysł stworzenia Tamagotchi i zamiast cyfrowego zwierzaka dostałeś w pakiecie lęk przed śmiercią pikselowego stwora, bo jak nie nakarmiłeś go w porę, to po prostu gnił w kieszeni, co było totalnym obłędem. Więc teraz w X-Vibe serwujemy dawkę nowoczesnego niepokoju, a w czasie audycji Nightmarek leci Nemo z kawałkiem The Code.

dobra, słuchaj, zanim znowu zapadniesz się w ten swój fotel, przypomnij sobie rok 1993, kiedy pewien genialny programista wpadł na pomysł stworzenia pierwszej kamerki internetowej tylko po to, sprawdzić, czy w dzbanku w laboratorium uniwersyteckim w Cambridge jest jeszcze kawa, co brzmi jak szczyt lenistwa, ale w rzeczywistości było początkiem końca naszej prywatności, bo teraz każdy chce podglądać każdego, a wszystko to w imię dostępu do kofeiny, co jest całkiem niezłym żartem z postępu technologicznego. Skoro więc świat pędzi w stronę totalnej kontroli, lepiej odlecieć w zupełnie inną orbitę, więc teraz Big Day i ich przestrzeń w X-Vibe.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Marek z Ursynowa pisze, że wciąż sprawdza telefon byłej, bo nie potrafi przestać kontrolować własnego smutku. I w sumie, jak tak patrzę na to życie, to chyba wszyscy tracimy kontrolę. Tylko niektórzy robią to w rytm niezłego soulu. Wjeżdża Teddy Swims i Lose Control. Dla Marka, od nas wszystkich, próbujących utrzymać pion w radiu X-Vibe.